0: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
1: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
0: Polska murem za Ukrainą.
1: Trzymajcie się.
0: Razem zwyciężymy.